0: wɔ Deuteronomy 28. Wode abi Deuteronomy chapter 21 no. Verse 18 to 21.
1: So bi wɔ ba asoɔdenfoɔ.
0: Tete no, Nyankopɔn hyɛ mmara sɛ, sɛ obi wɔ ba asoɔdenfoɔ.
1: Ɛne otuatefoɔ.
0: Ne akwadaa a wɔte atua, yɛka obi a ɔte atua a. Akwadaa a yɛne no kasa a ne wɔatwi afa so. Yɛfrɛ no rebel. Nhyɛnka Awurade.
1: Amen.
0: Ne maame ne ne papa akasa ne wɔatwi afa so. Adwana wokɔ him de gya me.
1: Ɔhugya ne nsa.
0: Kɔdwana wokɔ me gya me. Saa foɔ no. Ɛna Bible ne sɛ mmara Old Testament
1: no sɛ. Sobi wɔ ɔba asoɔdenfoɔ.
0: Sobi wɔ akwadaa bi a wɔte saa.
1: Na otuatefoɔ.
0: Na ɔte atua.
1: Na ɔntie n'agya ne ne nsa mu a.
0: Na ɔntie n'agya ne ne nsa mu a.
1: Na ɔtea no na sɛ ɔntie wɔn a.
0: Wɔde a.
1: Wɔtea wɔn wɔtea no na sɛ ɔntie wɔn a.
0: Saa akwadaa no yɛtea no na sɛ ɔntie a.
1: Ɛne n'agya ne na nkye nifa no mfiri kurom nkɔm kurom mpanimfoɔ no nkyɛn.
0: Ɛne n'agya ne ne na nkye saa akwadaa no. Ɛmfa no nkɔ kurom mpanimfoɔ nkyɛn.
1: Na ɔnka kyerɛ kurom mpanimfoɔ no sɛ.
0: Na ɔkɔ a wɔn nka nkyerɛ kurom mpanimfoɔ sɛ.
1: Yɛbɛ yɛ asoɔdenfoɔ.
0: Yɛba no ɔyɛ asoɔdenfoɔ.
1: Ɛne otuatefoɔ.
0: Ɛyɛ otuatefoɔ.
1: Ɔntie yɛ asɛm.
0: Ontie yasem.
1: Oyɛ ohwini ni sabofoɔ.
0: Oyɛ ohwini wɔnom wi. Wɔsa yɛ sabuni. Wɔde ne ho abɔ kyakyafoɔ.
1: Na ne kurom. Malema ne nyinaa ɛnsi na boɔma ne ntɔ.
0: Na ne kurom mɛma ne nyinaa.
1: Ɛnsi na boɔma ne ntɔ.
0: Yɛn kɔni mɛgyina kuro ne mfimfini. Na yɛnsi na boɔma ne ntɔ. Yɛka sɛ yɛnsi ya boɔma ne ntɔ a. Na kyerɛ sɛ yɛnyɛ nneɛ.
1: Yɛnko no.
0: Kyiniiɛ pa. Abaayaa ketekete wote dɔmaa wommu nipa womfa pɛi mu biaa nyɛ hwee wɔ wiase kyɛnie paa kyɛnie papa. Now we call Leviticus chapter 20 verse 9.
1: Leviticus 20 verse 9 down. What say? So obiela odume naja ene ne nano.
0: Obibiela obadume naja ene ne nano.
1: Kumu na wonku no.
0: Eku no wanya dia.
1: Wonku no.
0: Etu Old Testament na. He, akesabre, he, che tu ametwam vimvini ho kakra no a. Anka doma nkola anyina awu anka kamro wafo nko a. Na tikuru. Aprantie baby out to da umunimpa. Uma me kabakun wa kamienu. Usiwa kabakun wa kamienu. If ya utim mpainfu wofimo, woman unto wanu. Waya ma. Uma me kura tumukase. Adwa de ayan kanasemo.
1: Umwa de.
0: Ubahanado kanasema yobuku enu masi. On ye wade odi ne. Nani abɔ asafohene na wagye saa tartle no ɛwɔ fie hɔ ɛna petere na ne nan nketenkete na wohyia 22-24 years paa akɔ abɛn maa bi paa na wohwɛ ne ti ne ne nika ne ne bellet. Ne ho nyinaa bɔɔ sɛ wɔbɛwu. Wɔnam nyinaa sɛ kɔm de no. Wɔyɛ tahata. Na nayɛ ase flat. Na boxer short ɛfi bi a aberanteɛ yi ayi agu abɔntene a na wohwɛ ne yɛbea a. Yɛ a panyini ɛtu ne fo a ɔsɛ dɔgo no.
1: No lie.
0: Na dog no wote aseɛ
1: kraman no
0: papa pɛn mu na otu ofo na wɔn dog no sɛ wokɔ skuul yɛka sɛ dog a dog enti nkwadaa no bebree de nome na nam wiase enti okuta pɛn ne yɛde yɛtwerɛ blackboard no so a